0: Podkulowom weholi a tu przy mikrofonie w buddyckim studiu z tym Tina Drobranie. Ty masz przelat. Schon nas dzieńca rano poczakuje, Bettina, pojedaj.
1: A jedna taka mała wiec przy komedyczu runie Janka a Hanka su zaspiewali, czy su menucy czera na Insta wozywili doka lica, szo pojedu, a dzie koncertu ja, to dzieńca rano zonicze. Potem poladamy do ratarskiego świata. Romak menucy kawaja, kak tam bieži, kak su żnie startowali, o tym dzieńca słyszycie. Tyż kupanska sezona so przyhotuje niżej sy, su iżo prini kemperon ojo namjestne, hač maja tam hišče svobodne kapacite, tiž to dženca rano za vas mame, a poladame do pšinošku, tam mame prine reakcije a situaciju voko kruščan koča, voko pistovanje dječi šako leču tam nakvilnje vučanu. A přez noc, abo čera večer, su nas jara zrudne povest čez Lipska dosčaneli, tam je menujce jena amok jezba, bo tam v nuckone mjesče zatkulario su čera hižo telefonovali do Lipska, kak so tam tiež sapski mođine dže po takim dženca rano jara mješane program.
0: A k tomu išče, dmo rec, dženca je mezenarodny dzień chleba, to chcemy się zesłodzić dać. Nic się nas nie dań, ale też dzięcniejsze rancze wusywanie z Bettiną a Jakubom, a ze Phil Collinsom, nie tylko dziewięć męczynów popeczych.

Phil Collins, serbskim rozhłosu Petr Dzięcina, czy je hudźba na najwyższym niveau chcu raz twierdzić, ale też my jako Serbia mamy piękną, krasną serbską hudźbu, acz doszeszczych na przykład zaspiewa. Mario Hess. Buď stane Peter, Schand Henry Spitank nam zaspiewa. Bo Janka Rätsena. No doch, chcemy tutaj nam dalej czynić. Bydl Gnaszyszcz, Anna Maria Brecz na narec, żywienie nie czeka.

0: Mario Hell spadnu tu serbskim rozwosu, to šak nie zlietiš raz spadniš. Cyle jednore zaso stanuć, a potom, dže dale to tež woni znaja serbske rejovanske skupine tu horny w Łužicy, kotrež staraja sobo doros. Cykone je ich ci tu, serbski folklorny ansambl Wudbo, smerdžečanska rejovanska skupina a Łužicka Repsodija. Woni šak su tež prawidłownie na jewiščču, ich tam wuladamy, gdyż wustupia. A čeram jachu svoje jewiščo tu, w budyskim studiju serbskeho rozhlasa Radia Zatkule. Moda redakcija rečeše mez druhim o tym z nimi, hač su rejovanske skupiny zcyła išče mez modostnymi woblubowane, su su tak prane modostnych naprašovali, až to so im vo sebe na takich rejovanskich skupinach lubi.
1: Najrenšie wokomiki sú eigentlich šu wokomiki z rejovanskou, dokáž to kaže na svojba.
2: Vyzo tiež tak medzinárodný festival, dňo jara fajn folklórny festival.
3: Najrenšie wokomika zame byš tady som mu dvojce na medzinárodné vúbeďovanie v Praze dobyli.
0: No vidíš, vústupy v tu a v ukraju to slúša k tomu a mi s modostnými přeco tiež prašenie pokazam radšo traditionelne Rehe, aber wuspetam tisch raz nischto moderne ho. K tomu rika wot wudworskie Ida Hartrumfetz.
2: Bola naso wudoru tak je, so my nieke husta nasze kusk zaproszene Rehe zase nauzvučujeme a nasza nowa trenanka tisch na to dziwa, so my te kroki porane a čiste činime a gdyż so je nešto nelubi, abo gdyż buch to jen kruk znane hinda klipy upala, bo my to wieso tisch przełzamo tak tisch ne kusk modernizujemo.
0: Aj podobne wypada tež v smerdžanskej rejovanskej skupine, tež tam staršie reje dale wubija. Rapsodia hakle leto existuje, tam so takle hakle repertoire pomavu ale wiesče natvari, a to wieso načasne, tak Maximilian Gruber čera modižome Radia Zatkule a modži rozvasunice Zatkulario su se čera čvono serbskich rejovanskej skupino. Přeprosu tu do budyskeho studia a su s nimi so rozmoveli. A netko, chceme ladač, kak dale, že tu serbskim rozvosu slyšeče hižo. Čas čeka, hučba z rokoveje stavizne vúčtane Peter Andriš Pitank nám tu zaspiva serbskim rozvosu.

Zbožo čeka spěba Hanka Rjelce na serbskim rozhłosu. Wosom po napošesćiche a zbožo skiere nie čeka, ale přińdźe k nam dźensa noce, to su připowědźli deščik dźensa noce, kajke to zbožo šako strach lěsnych wojnjů. Suchoty dla mienionych dnią dale a jasne přibieraše a přibierat iż dźensa jeszcze. Sewechu, Budyskiego a tež Zoreskiego wokryza płaci miestem štvorty warnowanski skodźeń, štož je drugi najwyższy to ryka. Zawobsty kutny strach lesnych wojnów, a zo je zakazane so z lesnych ścieżków wocalić. Eksperta licza z tym, zo so sytuacja dale przywódcy tež dokież w przychodnych dniach na deszcze, które przypowiedziane je, ale hać tu tež woprawdzie dosaha, hač so budže doš nadešťovač, če vujke prašenje. Čera su nedom 6 vonjovih voborov do Peskec k tamniši vulovi jame uvali, tam je so minuce lesna skvonina paliva, štož pak k možahu vobornice spešne shašeč. Tu iš nadžijame so na trajne dešť dženca noce, kiš potom pak juce rano tež zaso hižo nimo budže, po takim mieli chcecie se auto wuredzić dać, stajcie je do nas garaże z kaporta won, żeby se tam rynie podejściowało. Netko podamy se do polskie bubliczki. Nam załudza tu serbskim rozwosu 5 godzin 40.

Bublički, serbskim rozmasu. Štuž je sobotu hornjowužiski telewizijny magazin Wulatko skomdził, može se je w našej AAD mediatece magazin wusywanie jeszcze raz wobladać tam miejskie wusywanie na makacze. Kunc meje, wot mi je so žonski spiewny kurs swobujanskich melodiju, a jenoš jeszcze hač do dżęcniszeho možeće so za to przyzywić pola Walburgi Wałdżic a wusledki koncerta przedstaja potom jenacicdyje meje na žurli serbskeho ludoweho ansambla. Apropos zromanie spiewacz, možeće dżęca zaso a to w 16 hodzin w kurowych rumnościach serbskiego ludowego ansambla. Dżęca jedzin kleba niemski na siedny klip je nam sjaty, a ja zcywa prydy krócz, bo odmier so budyśinie korniu na żytnych wikach, takie klebowe wiki, wiacere pekarnie, so na tym wobdziela, wobtacz, a kupić może czasy tam niedzie cice czy szelakich drużyn kleba. Dżęca doponia, bo dżesa czyś na kupuanskim centeru na żytnych wikach budyśinie. Dżęca wieczor, Gmieńska Rada Slepom, tam się też w utrobnej witalni, a to tamniejszym serbskim kulturnym centrumie sedmich so posiedzenie zapocznie. Jutze są trebiny na rzecz Gmieńska Rada, so też tam jutze wieczor sedmich dgdum tamniejszym domie towarstwo skadżuje. A tyś jutze maja rzecznu hodzinu dla doroszczenych od starszyjskiej inicjatywy Radworiu od popołudnia na po 4 do na po 5.

0: Pečoči, nedom 48 je. A to mam prašenje D. A kotri se dreje sa preni serbski telefonat wird. Wotmowy na takie prašenja, kajž tute maja husto kronikarjo, jeden z nich je Radworčan Peter Kliman, a wun wie, zabe tam Radworju preni serbski telefonat, a to vleče 18.7.7. Informacije, kajž tute, wun wusledži, a nedom zjavnošči. W internecie wozewi. Je tak rec kronika 2.0, gdyż tak chcesz.
1: Na przyczyna jo, tylkoż chcę ja wiele lat na tym dziwać. To ja też ja wiele dziwa. Ale ja nie chcę potem, że z mnie stary muszę na knihu pisać. Ja chcę to tak rec, że się w ustydziu nie dom z jawności, z pozycji stawić.
0: Aj Petra Klimana sme bliže predstavili aktuálnym vúdaču Vúľadka a tena makače AAD Mediatece a tam môže česiť svoje přinožk vo ľubovariu staviznou a faktu vobladač nic jenom z Radvoria, ale tiež to ešte tamných sú. Přinožku ty zoniče čerdla von pravidvone serbským instituče za ličakom seda a štúš se raz digitálne kronice Petra Klimana internetče listovač, nech zapoda kronik dybk kliman dybk.de, tak adresa internetowej strony. Być rodzin dziewięć a sztoce czyje, Bettina Jakub przyjemuj dobry start. Do dżęsniszeje wutory.

Micha Cysz, kuraža pečhoči, nedom cija posta je haj. Braniborski pola Jüteburga Balisol jest na wojarskim zvučovanišću, njeduším zvučovanišću. Runy tak Českej Švíce haj sezona listnych vohenjov je zahajena. Praj sakski nutskony minister Armin Schuster čera Drežanach na vězo z jara zrudnym wočkom. Za nim pak stejachu nedom 15 nowe wonjowe wobone auta wo sebe za transport hašenskeje wody, kiž ma cokonje so na 7 wokrezu rozžlič, tak recu te auta. 10 z nich su ekstra za lesne wojnje wutwarene, 5 tamnych maja wulku kapaciju wodu nosič, 10 tysac litrov kužde auto jednotliwe. Lesne wojnje tak šusto budu drenaže v přichodze. Tu pola nas tež v Sakske. Šedny klip, môžeš rec, 7,8 milionov euro je kraj investoval. Ješak Jane a Suchiše, tu iš vítajče. Nažel do časa klimowej zmiany.

0: 6 mjeńšinow do 6.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Tomasz Menzel z Gulowa.
2: W tych dniach kila so jutrony czas pomałku na kunc. Dopomnimy so jeszcze raz, jakie so szitko zapoczało. Jutrony nocy sme po kemšach ze spiesznymi krokami po mieście kwatali, kaž niede žone wotroba, a sme Jezusowe z motwych stače wozjewili. Jutrončku su křižajo to samsne činili. Ale čehodla je Jezus poprawom z motwych stane čtyrbjał? To kež je nam dopokazać cył, zo je smjerć svoju muc zubiła, a zo živinje dobywa. We woprawdzitosći saha jutrone poselstwo hišče łupšo do našeho šitneho živinja. Jezus nie je nam prostče pokazał, zo dže po smjerći dale. Jezus je za nas wumrył a z motwych stanył, zo by nam wodawanie našich rěchów wopkrućił. Jezusowa smjerć je wopor za rěchi šitkich, kociš to njeho wierja. Jezusowe zmotwychstacze je dopokaz, co je bu tunle wopor przyuzał. Prenie nadałki, kotryż je zmotwychstanjeny swoim wuczomnikam dał, biechu tola kćić szitke ludy, a rechi wodawać. Nasza jutrona radość je radość o tym, co wieczne żywienie eksistuje. Ale jeszcze jace, wiemy, co mamy podziel na wiecznym żywieniu, gdyż do Chrystusa wierzymy, a w nim wostawamy.
0: Dobraj Tomasz Menzel z Gulowa, na roku a zamówitości Kulowskie je w osady 4 mięczyny do 6.

0: Annika Kleset, sydom, nydom, sydom, bosze, szczycie, haj. A nażel, daj klepujesz, rano poprom z cyba nie trybasz, a mokuła jezba czera Lipsku. Nas tyś dżęca rano zabiera czera popodniu jecy a cicecilitny Niemc centrum Lipska ze swoim autom wiacerych pieszku przyjął z najmniejsza dwie osoby z tego żywienie przyszło. To już to dalszych jest o zraniwo, co ciężko. To wszystko by nas na tej nakupowanskiej drodze, na grymaskiej drodze, direktne podla Lipszczanskiej Uniwersyty, a tam studiuje też już to Serbo, między nimi Lena Handrikec, a ona by runie tym czasu na Uniwersycie, a chce się so z Uniwersyty poprom runie na grymasku drogu podać, jako so tutaj tragedia sta, a młodzi rozwosownicy Radia Zatkule su czera wieczor jeszcze z niej mogli telefonować.
1: Myśmy runie przestałku myli z naszymi tutoriami, a są wąka na dworze od Uniwersyty, no dom podla toho zakoda smier te drodze siedeli, a najprve byśmy mieli a naraz super započli przedstawiać ludzi do naszego smyra przyjęć, a heist, wenn ich widzieli jenu zwycu od niekiego korobno, bo poli cajsko auta, a na to jo jena komilitunka, my tak do tego smyra szwa, a hej jenu sprawa, że so ona musi tam ludzi leża i niekiego żona je potom prawa, że tam one niekiego auto imt do tych ludzi zrazu. Na to jo pon wszystko jara spyszne szliśło, najprostno widzieli, jak jena młoda holca, cele ze sysu wuderena tam na tym dworzynze, a te durje tam, kiedy dworje są so zaczynali. Potem ja nam jeden mąż prawie za domu proszę się co na tym dworze opuścić, a myśmy potem jeszcze jeden przychodny tutorial mieli, a te haj rum, gdzie jsme to byli, by jem zgena blisko toho, also nedom podla toho puča, to jsme zbom tiež přes okno videli, so tam šopu na koromnoš auto, a ze policia tam všetko vočla hava, a haj, potom je náš tuto nutišo, a jo nedom prajo za tun tutori netko vupana.
0: Najvážnejšie však je Lina Handrikec, je so dere domoj navročiva, a potom chcemy też krótko ponad po siedmich z Felixem Cyżą poreczeć, gdyż ani kilometr zdalene od miejscności nie bydli, gdzie się so wujkę niezbożo tragedia stała, a ważne informacje jeszcze raz za nas zima. No i to posłę potem też tutun spił k tomu Swiecty i Nawowie. Spiła Paul Wiebe po czerwszym dniu w Lipsku tak a tak.
2: Sam tu lesy dam wybydleniu. Ty mi jara falujesz.

0: ha, chi, ha, ha.
1: Wiechlawa, la, la, la, schon proch fix je wo trewa. Ladajtaj, och, jak čiste naraz na polcach je.
0: Ha, ha, chi. Ale w moim nosu jeszcze nic.
2: Kita, da dobimy netko tola niekajki sredk przeciwo mrowiam w obstaracz. Menju, te mrowie twoim nosu?
1: Abo czekaj, Kito, ja ci zwiechla u nos w uredziu.
0: Jimmy, precz. Ah, to nie trzeba. Proch je precz, a mrowie też.

Lekcije noš, lubosć, rozdawamy tu serbskim rozwosu, ale wiedzą tež najnowsze informacje z naszej domizny, jemenuce na po sedmich.

0: Andrea z Biking se zawizda. Wasom pona po sedmiche, aż już mnie znaje, a tyś se rade jeno zawizdam, ale nic pola tutaj kutnie tebe. Wczera docpić u nas w obchodzie szokirowacy powieszcze z Lipska, cija 30-letny niemski starczan by wasrycz centrum z autom do pieszkowej zony zajął znamieńcza dwie osoby z tej wo żywienie przyszło i tu jeszcze dalszych jest o zraniło, cio ciężko, a wiacory jeszcze z żywieniem wojuje. Tak zdźela wiacery nowinariom. Nasz reporter Felix Suš bydli sam Lipsku, a to ani kilometr zdaleny od wonnie grymaskie droi centrumie miestnosće, czyż jest on jest bożosta. Bo Felix, a ty w osobince niszto o tym sobu dostał?
1: Hej, wieso, ale indirekt nie. Nadobo bych u mianowic puče połne z policiju, z wonnie w oboru, helikopter na niebiu, a sirene se słyszał. Zo jedna pak so o amoku jizbu, to si sprawnie prajne spočatnje docuwanie z mumysličmo.
0: To možu se tedy przedstać. Wczera večer su medijach tež eksperča hižo kvalili, zo su policija a tež vukuanske moce v obchodze ketro spiešne reagovali. A tak zaujšče tež išče te abo tamne živenje vukuač moli, abo Felixo?
1: Hej, a o sebe tež ľudžo, respektivne pasanča, sú ketro spiešne a tež jara dery reagovali. To kvaleštaj mestrujem tež sakský státny minister Armin Schuster a lipščanský vyšší mieščanosť a Burkhard Jung nedom prvným statementče po tragédii tam namiestne. Tožto ľudži direktne prvnú pomoc pšeuza a zranených pšeuodžeše, do níž nebychú núzový lekario namiestne. Z jednej svědku a prvnej pomocnicu som so tež rozmoječmou, ona by to v situácii tež tak začula, zo bych ju šice jara pomocliví, a čruniš kniežeše vizo tež ve vestej mire panika.
0: A kak je ona tebi tutun situáciu potom dále vopisovala?
1: No aj ona by nadžele direktne tam při grmarskej droze, při tom křižovanišču, kotrež by ukadžiščo tej jezby, ona by nutska tvareniu, nie by to potek im direktne widziała, ale słyszała. Nadobo by resnęło, ludzio reachu, a kniežeše wiezo niemio, a spočatnie nie by tež zcowa jasne, što by so docowa stało. Niekoci si myslachu zo so cela, a jako potom z okna scenarii widziachu so z kolegami rozsudzichu dele pomačić, a tu ta pomoc by tež trybna. Tam nežachu oprawdzie ludzio kiš očividnie vo živenie vojovachu. Jeden muž niekotre metry dale bu potom tež od pasantu reanimirovane, išče prede, hač bych u sanitete rojo namiestnie. Aj podek im jara zrudne a o sebe tež šokirovace scene.
0: A to môže si ja predstavić, tež jako mode mužky šlipsku bydli, je to ketro češko, nitko s tobou o tym rečeč, a jeba mieneniu svitku by skučiče ze spišnosťu 70 do 80 km do ľudžijú. Niedže pół kilometra by popuču na dorščú, by potom jezba nimo. Policia môže še je relatívne spišne tež zaječ. Motív je vizor išče dospoň nejasný. Policia statné rečníctvo přepytuje Felixo, kak Lipščenjo na tutun haj šokirovace podavk reagovachu a reaguja?
1: Aj to hižo prajš prinim riedže vizor šok. Aj štuš Lipsku bydli a dokładnú miestnosť tež znaje tun vie, zo by to na koncu tež je odrihič mor. Tokež je to tak centrálne, direktne tež pri univerzíče, studenča sú tam šedne popuču, ale tež duš sa jenož na opäče miestče, abo tež nakupovač, tam zaujesče nimo pšinžeš po takým šichtu je to kytro šokirovalo.
2: Ja som šokirovaná. Som sama tež bola v tom času skrutka do toho na tých výkách popúču a som tam s busom domojila a som sama ve mešče bola.
3: Som čo dá sa do Unii, som mešče kvázi nečítané a tam je sa potom prvný raz ten dvor od univerzity začínil šo šiak do kniha a v tom čítanu som potom zvonil šo je los. A ako som pon vončil, si ja pon videl, že wielką świtu na modrych świecach. Wielki to, bo wiele ludzi są tam telefonowali. To się widzieć było, ten szok, który się tam nastał. A hej, wiesz, sam pod myśli, na hej, gdyż byłem w tej jednej nakupnicy, ku skoczył było, albo ty tam jakoś zle, albo tak, że tu wiesz, to by się pan stało, hej.
2: Jen w tym pokomiku na żanpad na to nie myśli, hej, z takim wyski żni nie liczy. Musi nieke z našimi przyjaciółami smo wko pisali, ha smo chcieli wiedzieć, kasokujżom dżo, ha czekujże wyste.
0: Aj, Lipsku tomu. Čera tak nebije po amokowe jezbe, zubištaj tam čuje kaj živjenje, kaj šprajenje, tu išto dalších jeso zrani. Bo to patek im začišće Lipšćano, šako tež tu išto Serbo mješće bydli a studuje, džakuju Felixo, za dolade informacije k tutemu tragiskemu padavke v Lipsku. Šištodin ci a štrce či je, šo treba svoj čas. Tež tutun Pat Amokova jezba Lipsku i Švankobela nam zaspiewa tu serbskim rozvosu.

Krótko po cibedlki nasadom je čas za dobre poješće, no a to sem w oči wuwalał, jako sem tole čera čitom a nochcuch to spočatnje wirić. Letanišći Drežanach a tež Lipsku znate za wulke kušty a za pisate kujže leto tučne minus, daj loni, što by to wirił, samo plus čini voj. Haj, woprawdzie 10,5 milionów euro dobytka je srednio niemska litaniszczowa AG nadziewała, gdzieś Drežan a Lipsk tomu słyszyte. Porno tomu su loni, tam by jeszcze tuczny minus, 3,5 milionów euro, tak rec leto doto nadziewali, ale kraj Sakska litaniszczy dale financjalne podpiruje, jeszcze aż do leta 2030, ale krok po kroku tutaj spiechowane, finansjalne spiechowanie też spadnie. Tu już tłoczymy palce, za też Lica, Drežanach a Lipsku na litaniszczu Riany plus nadziewaja.

Kak dale, dźe dobre prašenje, to mam někotry pokyvy nětko za vas přijotowane. Štůž je sobotu v serbskej hornjoserbskim magazín Vulatko skomdžiu. Može se je ARD Mediatec rade vobladač, tam mjeske televizijne vusevanje namakače. Kunc meje, wotmije so žunski spiwny kurs słowianskich melodijów, a jenoż jeszcze hađo dźensniejszeho. Możecie so za to przyzywić pola Walburgi Wałdżic, walburga@gmail.com. Wusledki koncerta przedstawia potom wszystkim zajmcam 11. meje w rumnoszczach serbskeho ludowego ansambla. Zromane spiewanie je dżęca za so możne, wszyscy są wutromni na to przeproszeni, dżęca wieczor 60 do korowej rumnoszcze SLA. Nasz szidny klip je nam sjaty, dżęca je dżyn kleba niemski, a sywa prini raz. Wotmija są w nakupnicy budyśinie na żytnych wikach, tak mianowane klebowe wiki, wiacore pekarnie, co na tym wobdziela, woptacz a kupicz. Możecie się tam niedzie cice czy szelakich drużyn kleba. Dżęca do podnia, wot dżesacich na kupułanskim centoru na żytnych wikach tu we mieście. Dwie gmienskie rady mam po skitku, pryna dżęca wieczor 7, a to w Slepom, tamniejszym serbskim kulturnym centrum, a ta druga w Trebinie, jutrze, ale też wieczor 7, do runia tamniejszym domie towarstwo. A serbski kuchni za swójby na dwornieszczu inkluzję Radworju je jeszcze miestna za tych, kiedy siedza rady Stwortk. Wot štyrjoch več do večer šestich zromadnje varič, možeče ti špaslič a pec a varič a svodne ideje ze zelemi vuspetač tomu přefrosu Rafaela Vičazova ze Zari, a ta možeče so tiž přizevič, tak kaj šceče a možeče potom tam varič čtvrtk večer vot štyrjoch do šestich. Sedam inčinov, do sedemiche. Jens!

0: Sydamodźin cinače je rejowanske skupiny Hornej Łužicy, kotre so wo doroš staraja. Na koncu je ich ci tu Hornej Łužicy, zamjenča serbski folklorny ansambl Wudwoki, znaju wezo, smerdžečanska rejowanska skupina, a tež Łužiska rapsodija. Oni šak su tež pravidłowne na jewišću widźeć, a čera mejachu svoje jewišćo tu, w budyskim studiju, a to we wusywanju Radia Zatkule, moda redakcje ryčeće mez drugim wotym, hač je rejowanje z cyba mez modostnimi woblubowane, a što so im przyty tym rejowanju tež wo sebe lubi.
1: Najrenče wokomiki su eigentlich šu wokomiki z rejowansku, lukaš to kaše nas wyba.
2: Wieso tež ta Międzynarodny Festival, Dnia Jara Fajn, Folklorny Festival.
3: Najrenče wokomika zame bišta, gdy są dwójce na Międzynarodne Wubydżanie w Praze dobyli.
0: No widzisz, wustupy tu a w kraju to słysza wieso k tomu, a my z modostnymi przeco tež praszenie pokazamy raczo. Traditionelne Rehe, aber wuspytamy tež raz nešto noweho. K tomu ida hatrum fec wot wudworskich rejowarjo.
2: Pola naso wudoru tak je, so my nieko husta naše kusk zaprošene Rehe zase nauzvučujeme a naša nowa trenanka tež na to dživa, so my te kroki porane a čiste činime a gdyż so je nešto nelubi, abo gdyż buch to jen krok s nane hinda klipe upalao, pon mo to vizor tež pšozamo tak tež ne kusk modernizujemo.
0: Dobra, Ida Hartrumfec. Podobnie je tež smerdžačanske rejowanske skupiny, tež tam maja vieza starše reje, ale tute starše reje dale wuvija. Rapsodija hakle, lieto existuje nekak, tam so hakle repertoire pomavu natvari, a to vieza tež načasne praj Maximilian Gruber tu čera budyskim studiju. Moži rozvosunice Radia Zatkule susej menuce čera čvono serbskich rejowanskich skupinu tu do budyšina na live rozmowu přeprosili. S tym je Bidlk na wasom.

0: 7 hodźin 18 je, no a prede sme vam rozprawili, kak môžeće nam cyle jednore vaše terminy svač, abo činče to cyle jednore kaj skupina Janka Hanka, vozioće vaše terminy socialnych syčach, Bettina.
1: Hej, cyle prawie, čera je se to stało, serbska band Janka Hanka, menuce je na Insta, vozioviva letuše terminy, gdzie môžeme je svyšeć. Skupina ustupi hižo 25. je meje kraba tu mnie čonem kumcu, to je za cítyđenie po takim hižo nimo. Nedom potem 29. je meje potom na budyskim naleču, Kunc junija na festivalu, vitaj festivalu Miłoćicach, mesac pozdźišo potom kunc augusta w budyskim Sundowneru, z počatk septembra w ostanju budyšine a w ustupie w budyskim kamennym domie, a dalši wierzk potom cyle na konc leta 28. decembra w Kruščicach na Benz a Fans.
0: No widzisz, po takim to mieli się na kurze pad z tłustym czerwonym fazorakom protyczce nasz morać, wiezo uledacie wszystkie terminy jeszcze raz na Instagramie, a Bettina jaso weselu, zaboni potem też tutaj nowe spiły, tutaj nowe albuma, a potem live tak prawie przedraja, to się jara weselu.
1: Jestem też wielki fan, to się nie tylko jeżdżę na koniec leta weselu, ja wiem, że ja jestem 28. decembra.
0: Ja też. 7.20 je, to drenuje skupina Janka Hanka, ale Krzysztof Cysz, tu serbskim rozwozu.

0: 7 godzin 4 a 20 je. Dy a kotri sydre jeso prini serbski telefonat wird. Na, wiesz, wotma una praszenie? Na, wotma una tute praszenie może na kuze pat kronikario rade dać, a jeden z nich je radworczan Peter Kliman. A wundisz wie, sobie tam radworju prini serbski telefonat a to lecze 18.07.17. Informacje kaj tute wun wusledzi a nidom z jawności internetche wozi. Tak rec, Kronika 2.0.
1: Na pjećina jo, tukaj chcu ja wiele let na tym dziwać. To jo też jara wiele dziwa. Ale ja niecham potem, przez ma stary muż, jenu kniju pisać. Ja chcu to tak rec, że się wustydziu nidom z jawności, z pozicji stawić.
0: Petra Klimana sme bliže predstavili aktuálnym vúdaču Vúľadka a teda makače našej ARD mediatece tam môžete si cvi přinožk vo ľubováriu staviznou a faktu rodne se vobladač v přinožku tež zoničerče odla Petra Kliman pravidvone serbským instituče za ličakom seda. Až tuž se raz digitálne kronice Petra Klimana internetče listovač zapodat cel jednore kečbu chronik.kliman.de Rika adresa internetowej strony chronik.kliman.de Tuż tam wiele wesela, wszystkim cipnym jewam.

0: Na něče 800 metrach jězdnju a kódniki kajštěž navěz zdźeli krajny zarjad za druhotvor a wopkat. V Radworju je dr. Marie Grulmusowa hač do oktobra zaurena, přičina wopšerne ponowjenje druhy. A tež v Kulowje w objezdku města hač do cinateje meje ponowjeja. Do směra na Voslink je S590 od wodbočki do Kulowca hač k wodbočce na Kamjensku w tym času zaurena.
1: A na B106 postach cedžame z Brezenku a Čelšovom C4-ski votrysk hač do 3. julija zakončič, přizamkne pak sonidom 4. tak ryka z krajnoradnoho zarjada Budešinje. Wužiska jezorina hotuje so na novu kupansku sezonu. Tutych dniach kupanske přibrjoji wopšerne rjedža, zdźeli zamierowy zwjazk Wužiska jezorina. Při Berwodskim jezoru so započeli dalše přibrjoji maja šiovač, prini raz zasadža při tym mašinu za rjedžene přibrjoha. Niže sysu mjestym kemperojo namjestne, nekotre jednotlive mjestna tam hišče maja. Wonu kupansku sezonu chcedža niže sy 15. meje zahajić. Kulowje a Polšowje potom kunc meje tak zdźěla kupanišća na swoich internetowych stronach. We Wutach zahaja dźensa ze symboliskim prynim zarywom modernizowanie wodowoda za pitnu wodu. Kajž zdźěli zwjazk za pitnu wodu Wužiski rewir, je to jeden z centralnych projektów za přichodne zastaranie regiona z pitnej wodu. Trasu na dłuhoštinie dźe 4 km ponowja. Ona zwiazuje potom rowy wokół złego komorua z dalszym systemom pola Kinspoka, Niedzichowa a Wojerec. Zwiazku pitneje wody Wužiski rewir su so wiacore komuny zjednočili, zo bychu zastaranie z wodu tež po koncu udobywania wula zawieščili. Za to chcedža nimale posta jednotlivých napravov ze spichuanskimi sredkami strukturnie zmieny zvopravdžič, mez druhým zastaranie z pitnej vodu. A to bychu naše povieště, kiž namakače tež na internetnych stronach a damotný app MDR Serbia.
2: Wiedro.
1: Tu Budyšinje so pomału słońco z mroczelu dreje dżęca. Juno tak a juno znak. Mroczele słońco, mieszyńca z blakami niekotry kapki deszcza, a to szo przy maksymalnie 23 stopniach.
3: Na drach tak a nic znak. Wszystko dere beży wyskocze, że nie są wasze informacje. Jeszcze nie są dojśli, rady nam to zdziecze. Jeli popuczu nieszto wuladacze. Dobru jezbu przyjemuj, Bettina Jakub.
2: Serbski rozwóz.
3: Cztery po napu osmich.

0: 7 po na po 8, a lube dzieci dobre ranie. Macie da lust na małe hodanczko? Jeliście nasze hodanczko czera zapasli. Mam tule jeszcze krótki wurysk za was.
1: Wone noce wokolicze a switcha so.
2: Te majem jara switu lampu.
3: To jest stworenczka z mytologii.
1: Tym luzem wone nie pomaja, a tym lubom wone pomaja z dole sawon.
2: Te tym pucz pokazaja.
0: Aha, nietko prajcze, ach, nietko wiem, tutaj lochko. Napisajcie nam rady. Prawo odmowu najlepiej przez formular na naszej damotnej app MDR Serbia albo na naszej internetowej stronie Dzieciacy Raj. Tam namakacie też jeszcze raz cywe hodanczko. A możecie je wizot też sehore, dele, pryki a podwu na poskacz. A tam wizot też namakacie wszystkie wusywania a poskitki serbskiego rozwosa za dorost, za dzieci.

pisamy 5. meju w utoru, anno domini 2026, dokładnie 7 hodzin 41, a to su nasze pokiby do dźensnišeho dnia. Štujše sobotu vulatko skomdžu može si rade ARD Mediatece hišće raz vobladač tam mejske televizijne vusevanje namakače. Kunc mjesaca, kunc meje, vodmije so žunski spivny kurs svojanskih melodiju a jenoš išće ač do džencnišeho može česo za to přizevič pola Walburgi Vaudžic pod šivacej mailovi adrese walburga.walde@gmail.com a vusljedki koncerta predstaja so potom jena cicteje meje v SLA. Štujš ne može dočakać, zromadnje si zaspivać, je dženca preprošeny na zromadnje spivanje do budušina, do korobych rumnošću serbskeho ludoveho ansambla, a to dženca večer šešćih. Naš jedny klip je nam sjaty, dženca je dżin kleba niemski, a zciwa prieni kruč maja budušinje w nakupnicy, tak mienowanym korniju, na žitnych wikach, klebowe wiki. Viacere pekarnje so na tym wobdziela, woptacz a kupić może czy tam nikak cice czy szlakich drużino kleba. Dzięca popodnia wod dżesacich so to zaji na kupułanskim centoru żytnych wikach Budyszynie. Dwie gmienskie rady mam po skitku, dżęca wieczor zetka so gmienska rada slepom tamniejszym serbskim kulturnym centrum, a jutce, samsnym czasu sedemich, so trebińska gmienska rada zetka w tamniejszym domie towarstwo. Zromanie Waricz za swójby może czy na dworniszczu inkluzję radworiu, tam je jeszcze miestne zatyrki z seża rady Sztwot, kmies Štyrjoch a večer šešćih romadže Varič přizoče se rade pola Rafaele Vičazovje za vone poskyt. K sedom hodžin štyrja štoce čije.

0: spěwa Veronika Kalinučcyna, šišć mjeńšinow do wasmiche.
1: Nábožne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Tomasz Menzel z Kulowa.
2: W tutych dniach kila so jutrony czas pomałku na kunc. Dopomnimy so jeszcze raz, jak je so wszystko zapoczało. Jutrony nocy sme po kemšach ze spiesznymi krokami po mieście kwatali, kaž niede žone wotroba, a sme Jezusowe z motwych staczy wozjewili. Jutrončku su krzyżajo to sam znečinili. Ale čeho dla je Jezus poprawom z motwych stany czturbiał? To kež je nam dopokazać chcu, zo je smierć svoju muc zubiła, a zo živienie dobywa. We woprawdzitości saha jutrowne poselstwo hiszcze łupszo do našeho šetneho živienia. Jezus nie je nam prostcze pokazał, zo dže po smierci dale. Jezus je za nas wumrył a z motwych stanył, zo by nam bodawanie našich rechów wopkrucił. Jezusowa smierć je wopor za rechi šitkich, kocyś to njeho wierja. Jezusowy zmotwychstacze je dopokaz, co je bu tunle wopor przyuzał. Prenie nadałki, kotryż je zmotwychstanjeny swoim wuczomnikam dał, biechu tola kćić szitkę ludy, a rechi wodawać. Nasza jutrona radość je radość o tym, co wieczne żywienie eksistuje. Ale jeszcze jace, wiemy, co mamy podziel na wiecznym żywieniu, gdyż do Chrystusa wierzymy, a w nim wostawamy.
0: Dobraj Tomasz Menzel z Kulowa na rauku a zamowitości tamniejszeje kuloskeje wosady.

0: A što nam zastojnicy z našej končiny zdźělili su, to wie Bettina.
1: Policja zdźěli.
2: Nedźelu wieczor je so we wazu oldtimer palił przyczyna za wohin, je po wšim zdaču techniski defekt był. W obornicy wohin z hašachu, wodżaka klasikaria może się z časom z auta wulisć, a nie je so zraniła, wiecna škoda na tym miestnie nie jeszcze znata. Nedźelu wieczor je we Wojerecach so nezbożo stało 6,5-letna wodżaka BMW a je po wšim zdaču przy przepryczeniu krzyżowa niszcza przewidziała, zo ma 81-letny wodżo Forta przed jezbu. Šoferka a šofer so nezrani, štaj škoda, nedźe 500 €. Čera rano je 5-letna šoferka VW a čichońcy przy odbočeniu mopedistku przewidziała a dojnđek zrażce 30-letna wodżaka Vespy so przy tym lochce zrani, wukojanska służba dojeze ju do korunie, na wobie maj jeździ dwomaj, nasta szkoda niedzie 10 000 €. Niedzielu popodniu je so we wiace swojbnym domie Borku paliło, przyczyna wohinja nie znata, wobydlere domu mużachu płomienia same zhaszeć, szkoda niedzie 200 €, policja pak pat dale przepytuje, a jeszcze niszto z kategorii ty stole dała, Kuzbach pola budystec su niedzielu wieczo policji uwali, dokież by muż na swojej leżoności straszałku cylał, szrekszu pistole. Jako policja tam dojedzie, by 8-60-letny runy ze swoim traktorom wotił, zastynicy jeho potom spieszne na makachu, a na traktory też brójn. Policistcza zwieścichu, zoby muszki trochuboko do bleżki ladał, test runy se wiacać 2 promili alkohola krej, na to przepytowaše policja też dom 8-60-letnego tam namaka wiacory brunie, a municiju za trzeszpak muż dowolność nie miejesze. Kriminalna służba pat netko dale przepytuje.

0: 8 20 je, no a to chcemy dźensa zaso k narodninam gratulować rańszy narodninski postru. Tun kwata dźensa rano do Sulšec.
1: Przejemy z Bożą.
0: A tam weseli so dźensa rano Achim Brezan przez skulowaty jubilej wun woswieči dźensa swoje 90. narodniny. Wiele zboża, Bożeho żonowania, krótu strubotu, dery miecze, wykru lubych a swojbnych gajszczyś przeczelohaj, to przyja narodinarium sobu stawajo towarstwa bratrostwo kuluskie wosady. A towarstwo doda, co je Achim Brezan mnohim jako swirny pucznik polskiego Częstochowa znaty, a co je narodnino to runia, jeden z prynich członów znowa założenego bratrostwa lecze dziata często szczyri a dżybe dziesacz był, a tute towarstwo a bratrostwo stajnie zaso spychował. Tu iż sobu stawojo wutrownie, gratuluja aso dżakuja zaušu prócu, gratuluja k dźensnišim narodninam, ke kulowatym dżiba dżesačinam. Achim Brezan z Sulšec ma dźensa narodniny, to smy runy gratulowali a přeli wiele zboža do dźensnišeho dnia.

0: ha, chi, ha, ha.
1: Wiechlawa, la, la, la, schon proch fix je wo treba. Ladajtaj, och, jak čiste naraz na polcach je.
0: Ha, ha, chi. Ale w moim nosu jeszcze nic.
2: Kita, da dobimy netko dola niekajki sredk przeciwo mrowiam w obstaracz. Minju, te mrowie twoim nosu?
1: Abo czekaj, Kito, ja ci zwiechlał u nos w uredziu.
0: Jimmy, precz. Ah, to nie trzeba. Proch je precz, a mrowie też.

0: A lubi dzieci, zčera hiže naše hodančko mjesaca meje wuhodali? Nie? No tu hiše raz. Małby pokój, respektivne, małby wurysk našeho hodančka.
1: Wone noce wukolicza a svitcha so.
2: Te majen wiara svitu lampu.
3: To są stworenčka ze mytologii.
1: Tym luzem one nie pomaja, a tym lubom oni pomaja z dole sa won.
2: Te tym pucz pokazaja.
0: Aha, nie tylko zau jeszcze wieszcze. Kotre zaprzyjecze pytamy, jeli haj, napisać nam to rady. Zdzielcze z pusztu rady, albo też przez mailku, albo najlepiej przez formular na naszej damotnej app MDR Serbia, na naszych stronach internecie. Pod hesłom dzieciacy raj tam namakacze jeszcze raz cywe hudanczko. Możecie se chore dele prykja podwu naposkać, a šie vusevanje tež za dječi, za vas. Nitko je na podževečiš, s čiju ja serbske informacije sonje v Užice.
4: Serbski rozvoz. Povješče. V studiju Bettina Wenderotova.
5: Dobre ranje. Žene Romaka Horni v Užice so leca při runanju z drugimi regionami Nemske skere pomahu startovali. Jako pričinu menuja viacori ratario regiona kvodne naletne noce. Mestom pak žneja kežorsku zeleninu dobri kvaliče. Kajž zdjeli napríklad navoda Kuloského ratarského družstva MKH Tobias Kokot, sú šir Romakové rynčky, kýž tam maja pšenajane. Při stúpacoch a stajnejších temperatúrach líča s přibiracím množstvom Romaka. K starty sezóny leža pfačízne ešte na pomierne vysokým nivove mez 12 a 18 eurami na kilogram. Na druhách horní v Užice tu kvílu tuž to tvária. Šoférojo maja tuž s mnohými zaračeniemi a vobiestkami.

0: Widzieć nětko je tu skierę szere, z nieszto z Bożą też niekotre kapki deszcza, dzięce jeszcze dostaniemy, a to przy miłych maksymalnie 23 stopniach.
1: Na drogach beży wszystko, co jest skazane, wyskacze, że one nie uladam. Tu już przyjemno jest Bettinu, dobry start do poslednie wusowanskie godziny, 4 po napodziewe cichie.
2: Serbski rozwóz.

0: 8 hodźiny dom, 8 a 33, ja tajkle bo jeszcze rano poprom z cywa nie trebaš. A mokowa jezba čera Lipsku na stež dżęca rano kietro zabiera. Čera popodniu je cija 33-letne centrumy Lipska ze swoim autom wiacerych pieszku przejo. Aj, to bie šitko na znaty na kupuanskie droze na Grymaske direktne pudla Lipšćanskeje uniwersity. Tam studuje to jeszcze Serbo, my z nimi też Lina Handrikec, a wona bie runy tym czasu na uniwersycie, jako chcyše tam, jako jeso runy tragika na Grymaske droze stawo, wona chcyše somenujce na wonu drogu podać. Młodzi rozwasownicy Radia Zatkule su čera z niej krótka telefonowali.
1: Musimy runy szestoko myli nas nasz mi tutoriami a są wonka na dworze od uniwersytetu na dom podla toho zakoda smier te drozy siedzili a najprve byšo mirne a naraz super započli przedsjac ludzi do našho smira přinč a pais, wenoš widzieli jen

0: Včera docpichu nas w obchodźe šokirowace powieście. Z Lipska, cija, cicečiletny, niemski starčan by wosrieč centruma z autom do pěškowej zóny zajeł znamieńša dwie wosobie, z tej wo živenie przyšłoj, to jeszcze dalszych je so zraniło, cio ciężko a wiacory jeszcze z živeniom wojuja, tak zdźěla wiacory nowinarjom. Nasz reporter Felix Suš bydli sam Lipsku, a to ani kilometr zdaleny od wonie grymaskie droi centrumie miestnosće, čiž je so niezbo žostavo. Felix, so se ty w osobince nieszto w tym sobu dostał?
1: Hej, wieso, ale indirekt nie. Nadobo bychu mianujc puče połne z policiju, z wonjowej oboru, helikopter na niebiu a sirene su słyšał. Z jedna pak so o amoku jezbu, to se sprawnie prajne spočatnie docuwanie z umysličmo.
0: To może se tyle przedstać. Wczera wieczor su mediach też eksperča hižo kvalili, zo su policja, a też wukuwanske moce w obchodze ketro spiešne reagovali, a tak zaweszcze też jeszcze te abo tamne živenie wukuwacz moli, abo Felixo?
1: Hej, a o sebe tež ľudžo, respektívne pasanča, sú kytro spiešne a tež jara dery reagovali. To kvaleštaj mestrujem tež sakský státny minister Armin Schuster a lipščanský vyšší mieščanosta Borkart Jung nedom prvným statementže po tragédii tam namiestne. Tožto ľudži direktne prvnú pomoc převza a zranených převodžeše, do níž nebychú núzový lekario namiestne. Z jednej svědku a prvný pomocnicu som sa tiež rozmoječmou, ona by to v situácii tiež tak začula, zo bych ju všice jara pomocliví, a čruniš kniežeše vizo tiež ve vesti miri panika.
0: A kak je ona, ty by tuto situáciu potom dále vopisovala?
1: No aj ona by nadžile direktne tam při grmaské droze, při tom křižovanišču, kotrež by ukadžiščo tie jezby, ona by nutska tvarenju, nie by to potek im direktne widziała, ale słyszała. Nadobo by resnęło, ludzio reachu, a kniežeše wiezo niemio, a spočatnie nie by też zcyła jasne, što by so docyła stało. Niekocí si myslachu zo so cyla, a jako potom z okna scenarii widziachu so z kolegami rozsudzichu dele pomačić, a tuta pomoc by też trybna. Tam leżachu oprawdzie ludzio, kiż oczywidnie, wo živenie wojowachu, jeden muž niekotre metry dále bu potom tež od pasantov reanimirované, išče prede, hač bych u sanitéta rojo namiestne, aj podekým jara zrudne a o sebe tež šokirovace scéne.
0: A to môže si ja predstaviť, tež jako mladý muž, kýž Lipsku bydlí, je to ketro češko, netko s tobou o tým reče, čo aj po meneniu svitku by skučiče ze spíšnosťu 70 do 80 km do ľudí. Niedže pol kilometra by popuču na to, ščú by potom jezba nimo. Polícia môže še je relatívne spíšne tež zaječ. Motív je vizor ešte dospoň nejasný. Polícia statné rečníctvo přepytuje Felixo, kak Lipščenjo na tuto haj šokirovace podavk reagovachu a reaguja?
1: Aj ty hižo prajš prinim riedže vizor šok. Aj tuž Lipsku bydli a dokładnú miestnosť tež znaje tun vie, zo by to na koncu tež je odrihič môr. Tokež je to tak centrálne, direktne tež pri univerzíče, studenča sú tam šedne popuču, ale tež duš sa jenož na opäče miestče, abo tež nakupovač, tam zaujesče nimo pšinžeš po takým ših, tu je to kytro šokirovalo.
2: Ja som šokirovaná, som sama tež bola v tom času, skrutka do toho, na tých výkách popúču a som tam s busom domojila a som sama ve mešče bola.
3: Som čo da sa do Unii, som mešče kvázi nečítané a tam je sa potom prvný raz týten dvor od univerzity začínil, čo však tak nie. A v tom čítanu som potom zvonil, čo je los. A ako som pon vončil, si ja pon videl, že veľkú švitu na modrých svecach. Veľký toho a bo veľa ľudí sú tam telefonovali, to som vidieť bol ten šok, kýž je tam nastal. A aj vezo sa jem pod mysli, na aj, když budem v tej jednej nakupnice ku skočovu, alebo tý tam je ku zlé, alebo tak, što vieš, to už sa pod stalo aj.
2: Jen v tom okomiku na žanpad na to nemusli, aj vsekem vždycky žni neličí, musí nieké s našimi přečelami. Sme vôbec písali, a sme chceli vedieť, kasokujžom džo, hačokujže vyste.
0: Aj, w Lipsku tomu. Wczera tak niebie po amokowej jezbe zubištaj tam człowieka i żywienie, kaj sprajenie tuż do dalszych jest o zrani. Bo to potek im zaczyszcze Lipszczano, szako tyż tuż do Serbo mieszcze bydli a studuje dżakuju Felixo za dolady informacje k tutemu tragiskiemu padałki w Lipsku.

0: Brečnodarec praje noś haj šešt menšinov dođevečih je.
1: Nabožne słowo.
0: A tute ma dženca rano Tomáš Menzel z Kulova.
2: Tutych dniach kila so jutrony čas pomalku nakonc. Dopomnimy so hišće raz, kak je so šitko započało. Jutrone noce sme po kemšach ze spiešnimi krokami po mjesće kvatali, kaž njede žone votroba, a sme Jezusove z motvých stače vozjevili. Jutrončku su kšižajo to sam snečinili. Ale čehodla je Jezus popravom z motvých stane čtyrbjav? To kež je nam dopokazač cil, zo je smjač svoju muc zubiva a zo živinje dobiva. W woprawdzitości saha jutrowne poselstwo hiszcze łupszo do naszego szetnego żywienia. Jezus nie je nam prostcze pokazał, zo dzie po śmierci dale. Jezus je za nas wumrył a zmotwych stanu, zo by nam wodawanie naszych rzechów wopkrucił. Jezusowa śmierć je wopor za rzechy szitkich, kocyś do niego wieria. Jezusowe zmotwych stacze je dopokaz, zo je bu tunle wopor przyuzał. Prenje nadawki, kotryż je zmotwych stanjeny swoim uczomnikam dał, biechu tola kćić szitkę ludy, a rechi wodawać. Nasza jutrona radość je radość o tym, zo wieczne żywienie eksistuje. Ale jeszcze jace, wiemy, zo mamy podziel na wiecznym żywieniu, gdyż do Chrystusa wierzymy, a we nim wostawamy.
0: Dobraj Tomáš Menzel z Kulova, nadawku a zamobitości tamniejszeje kuloskeje wosady 4 do 9 je.

nowe přiš na svět při narozeniu, při tom pomaga přece ta babka. A to povolanie babky ma se mecovaš, to je apel na žincašnem světovém dniu babko a ved babko bůža žinca to krono, kaká je situácia žinca ve Łužice, ale my co my teke gledaš to historie a predstajeme jednu serskou babku, je se goni Anna Gramina Venajoskor. A do tego aktualne informacje ze serbskiego kulturnego świata, a tożte informacje cytoszowe w czasopisu Rozlat. A co ja we maju tam nuci w aktualnym ale w aktualnym udaszu, to wam dzień zatekie gonimy. Z naszego muzyku tużenia wspominamy na koniec drugiej światowej wojny, prydk jadna wesem żaset liet. My gratulujemy żeńca, mam taki jeszcze kulturny typ za was. A my jesteśmy przy drugiej rycnej mięczynie w Nymskiej, pla pet po nocnych frizo. Jo, a dla cogo to słyszysz o wynet? Pierwszy raz o tak Glass Brothers a Cuba Percussion Mambo Influenciado.

Veliko pesłańcuka Łużyce, to są jeszcze zabo. To ja była Klara Valerii Turelu producirujowa na nową dolnosjarską muzyku we Sęcza Napnięte. Jadno mięcie nowa rzecz nauknąć, może być już co się szyszko, to znajesz o wecjarskie jednicka, jak ja sjarski uknią, ga nie mam gaś, ja nie mam nikogo, kęć może mnie nieco nauczysz, jak to, że relevantne jest to przeszanie, tak jak aż nie bydliś w sjarlińskim rumie, że znasz tajon nikaki kurs namiestnie, a se wie, to nie jest to rozwiązanie, ale pomoc to są digitalne kursy. A taki digitalny kurs przygotuje równo takie ke prednemu razu za jedną drugą mięczynową rzecz w niemskiej, to jest ta fryzyjska rzecz. Ako informuje tamne Nordfries Institut w mieście Breicht, to jest Breitstedt, żywają na prednem online kursu z tym, że się uknąć fryzyjską rzecz, wet nula aż na niveau A2. Tak oni prejedne fryzyjski dialekt Söllring, a go opieje dają na kupie Sylt. Prejedne ucenskie etapy z 250 narokami tam już mają. A ja dają wam nento jadno pszicynu fryzyjsku rec raz uprobirować, dają ga teke wet nento jadn prejedne fryzyjski mystery podcast w NDR. Jo, ale wet togo bużamy wam wice ulicy wasz w serskim programie. Aż do togo oftyw in drink tee, pecaka a te epíš. To je ho. Pet viac sa ono frízi skaric Stonecrop, Svetokupka.

0: Z nowym mjesecom, co Sebastian Elikowski-Winkler z wami poglednuć do nowego udarza serbskiego kulturnego czasopisa Rozlad.
1: Na titulnym obrazu nowego udarza Rozlada ugledajomy twerbu opiena Tomasa Schwarza ze Slepego. Wen tweri ze samej przyrody bajowe skulptury z magickimi stawiznami. Nowa redaktorka Rozlada Juliana Kolfestowa przeprosiła w swoim komentarze szyknych, aby se sobą obdzielili na ugotowaniu czasopisa jako forum za szykne temy, za serskie riece, a szakorakie nagledy. W pesmiertnym opomniesiu przyobrosiła se Kolfestowa w miercu tego lata zamrytemu Hanzoju Mrosk Strebina. Wenie był znaty serski pcołkar, nazgenity Kubo Rożu a zagrodnikar, ale przede wszystkim najważniejszy informator za nazgetowanie udzbnice Slepianściny. Justyna Michniuk wiezio pet motom zachatność naprzecy zachęcić niamerzosz zajmne rozgrono.
2: Ja sam se rozgraniała z doktorom Dieterą Szwiela. Bogumił Szwiela, jo był jogo stary nan. Dita Szwiela jo miał wielgin niepredne żywienie. Wyn powieda o zachadności jeje familie, ale teke wotom, co wyn jo cynił, a co go dla jojomu łużyca ważna. Ja se myslim, aż każdy ceta rozlada namakajo neco zajmnego na tom rozgronie.
1: Fabian Kaulfürst tematizuje projekt Serskiego Instytuta. Zestajś digitalną tekstą zbierku kompletnego dolnoserskiego siścianego pismoństwa. Węgroni, za to musisz wiedzieć, ketare spisy są do całego ujśli. Przytom mele jego białe flaki z takim knigły, ketareż su dreje eksistirowali, ale ketareż nie o nich dwizieł, dokulaż su se znate eksemplary zgubili albo znicili. Utrajne reszersze za knigłami Enchiridion Vandalicum su jego przyniasli na slidy do Pelskeje, a bejnie przechwatali. Więcej z geniusza wetom z nastoka Fabiana Kaulfürsta Enchiridion Vandalicum znuła nadejżone. Przecież zajemny je przynosk z Łużyce do Arktyskeje przed 300 latami su Herrenhutarje założyli misję, ketara się zapisała do stawizny najwyższej kupy świata. Do zinsaśnego je wliw Herrenhutarje na ryc a kulturu domorodnych Inuitów widobny, pisze Hartmut Leibner.
3: Grönlandska je we fokusu światowej polityki. Przy listowaniu czeskich czasopisach są zwieścił aż Łużyca. Jo grała wielką rolę historii tej kupy. Wesebnie misjonarie z Górnowóżyskiego Herrnhuta su se pracowali w zdżarżaniu rece a kultury. Weni su przewożyli Bibliu, zestajili słowniki a gramatiku. Jo tym Herrnhutariam rzekowaś, aż Grönlandarie mają pisnu rec, a to weni cesce aż to Žincajšnjego.
0: Jo se vje v novem rozlaže vecakujo vas ešte vjele vjece, mja za drugim jačone doškrapki ze Slepego, rozpšava mašice serskeje, abo pokazki na zajmne zaredovanja. A to je ho Jana Winkler.

0: Žinca na swietowym dniu babku pokaža zwiesk babkowe nimske na to, aż žednie nejadało tak wiele narożeńskich operacjo, nimskej kajzašnete, ako žinca we slednych 30 letach jaso ta licpa wiecej ako pedwejiła. Kuśte ciesze gole przyżą miastem tak na swiet. Zawiny namakajo zwiesk wetom, aż płaši miastem uše 80% ako samo drugich z rizikom, also riziko schwangerschaft. Mimo togo, aż naprzód riziko by obstojało, hinac konjone samo drugim ženskim ženca przemało wodio przyśpiewane, co weni sami mogu a utraju to groni tożten zwiesk babku. Na drugim boku pominaju, aż każ we drugich krajach na jadną samo drugu przyżoteke jadna babka, to we nimskej neo. Ta aktualna sytuacja. W Łużycy ugli ta sytuacja, a teke mieszana Diana Szejcowa wie, kto mu wiecej.
1: Miestno, żoż myżoż porożisz we Łużycy wordują mini. Tuchylu protestirują przeszyło zaurenju porożyńskie stacje we Kamieńcu we Gornej Łużycy. W Basczu jo stacja już zaceniona. Na drugim boku jo w Naleszu w Bramborskiej żywiesz nas co babku wodzamknuło swoje ukupowanie albo studium. Niekak powojca w staniowe kraju. Strowotniskie ministerstwo widzi pozytywny trend, aż dajo pomawem zase wiecej babku. K tomu teke przynosują, aż wordują tuchylu ukupowanie na babku przestajone cało na studium, coż ty połowanie mocowasz.
0: My co my se net zabierasz, jak jo to niega uglidało w naszych serskich sach. My słyszymy wet babki, ako jo wesreś 2600 leta żywała na górach, to koni hove dolnowi użyskich serskich sach. A kako to uglidało tekta

0: Margita Heinrichowa je olicowała we dźiwenja serskeje babki Anna Grabina z Gör, žinca na Svetowym dniu babku. To je było historyczne uściewanie z naszego archiwa z leta 1977.
1: RBB, serski program, wasze temy, nasza muzyka.

Smyckarski kwartet, kocorowy kwartet, jeho przewożował Paula Schultego. Jadnowy festiwal wedmiera se ten tydzień we Chorzebuzu. Ten sprzewinny festiwal, Nymski Spreefestiwal, co byś miestno za umienu, za wiedu a kreativitu, za wielkich a za małych, tak ta przypowiesz. Workshopy, kultura, muzyka a performance budu wec tego stwiatka aż do nieźle koło około jadneje teamy, a to jo weda. Festival organizuje zwiesk Klimakolektiv, wenn przesza za tym, jak możemy w regionie takie z mało wedu we przychodzie gromadu żywy byś. Ten festival bużo na gruntach starego kupaniścia Strombad, a gaż gledamy na program, namakajamy takie szake serskie aspekty. Stwierdk pokazują na przykład dokumentarny film Wołakomej. Pietk dają wiele żywaniu k aktualnym wedowym konfliktom w kraju, a jak je rozwiedzasz, a wiaco dają serski umiec Jakub Czornak, jaden koncert, a jo Jakub Czornak, jego znajomy jako Jakub Schwarz, a pan grają dreszczenska band, punkband, Skabri Fischer, albo Ska, Wenice Nieskie Rio. Te mają takie zwiastkę muzyku w programie. Koniec tydzienia, że pan dalej ze swiele pobytowaniami, a masz wyzajm, cały program namakają się na internetowym boku www.grüneliga.de. A wejowania zpiwany do Matthias Kisling.